kontrolują rząd. Bez osobiście. Miastem nieraz władną młodziki. A tłum groźny i słucha uroczyście.

Bogius. Bira Zblira. Ezechiel Obey. Torquad Ricky. Damien, ówdzie grzmi. Wielkie znamię szyb.